które chce zgarnąć, trzeba zejść brać. To moje powszechno, że jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíš jich najmou.

0: písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.